Bonjour à tous les auditrices et tous les auditeurs dans cette émission Polonaise. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Szywoszłar, tej audycji w języku polskim. Pour commencer, on va écouter Mariusz Kalaga, Kiedy mi w duszy gra, Quand dans mon âme il joue la musique. Moja dziewczyna, ma fille, nie ma końca świata, n'a pas de fin du monde, stara ballada, jej ballad, duszko ma, mon âme. Bonne écoute, posłuchajcie.

0: Voici deux chansons interprétées par Maria William. Proszę posłuchać dwie piosenki zaśpiewane przez Marię i Williama. Wilma, tra la la, te piękne róże, se belle rose. Bonne écoute, posłuchajcie.
1: Tańczymy, Willy.
2: Okay, c'est Mary.